0: Ese.
1: In Mark.
0: Azafady na koa nagnazo famanandra korany kogno korana sikosaka sady sapesika mipetra bitika longanao falohany raha jiabyjiaby zany tsombokoeny malongany anaranao
1: koriny naro ka agninonao zakeo raha koraninao fa zalatia zatondranao fikananao
0: moramora malongana.